Oyajemu kama jemu. Shemo kama jemu. Shemo kama jemu. Shemo kama jemu.